Dobrem, abyś nie musel zavolat. Przatelska beseda, odepsala jej Kristince, tuto w fotografii, je to wasz podpis. Wybornie, raczte dowolit. A poslala jej Jennifer tuto listino datum, 18.36. Je to prawe? Ale je to psano inkostem Alizarinovim. Víte, co to znamená?